0: Karol G in Manu Chao, Jahando por el mundo, je tisto, kar smo poslušali. Zdaj bo čas za skok v 90-ta. Z nami Sly Active, Svet strasti in YouTube. Who's gonna ride your wild horses?
1: 90-ta so zakon.